ay cemigi nonu fi ci radio Sénégal muy la radio majeur ñeuk juddu ñeuk bax ni wul kenn bonal ni nako duma ko tegg ben yon degna ci tion sek bayil ma ñew ci fréram ay ci Ousmane ay ci gari